0: Tanja! Oje!
1: Sage crno, mamo!
0: Sage crno, mamo!
2: Kje, kva?
0: Tanja! Come on! Tanja, baby!
3: Kje, kje!
0: Oje!
1: Come on, Tanja, baby! Come on!
0: Look here!